Sława Jezusu Chrystu! Dziś środa, 7 października 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam ojciec Dawid Bartoszuk. Następnie około 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z lekturą książki o starcu Józefie Watopeckim. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Matki Bożej w jej ikonie Kielich Nieupijający. O 19:10 wysłuchamy wykładu Anety Prymaki-Oniszk o staraniach i utworzeniu parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem o 25-leciu Radia Ortodoksja. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 24 września. Cerkiew obchodzi Dzień Świętej Równej Apostołom Męczennicy Tekli, Władysława Serbskiego, Nikandra Pskowskiego i Galakcjona Wołogockiego.

Miesiąc październik związany jest z ważną rocznicą w naszym radiu, jaką jest jego 25-lecie. Obchody odbędą się w sobotę 24 października. Rozpoczną się liturgią w cerkwi Świętego Ducha, której przewodniczył będzie arcybiskup białostocki i gdański Jakub, ordynariusz naszej diecezji. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9, po nim odbędzie się wspólny poczęstunek. Będzie również możliwość zwiedzania siedziby Radia Ortodoksja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. A będzie to fragment listu do Filipian, rozdział 1, wersety 12-20 i Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety 1-15. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się jeszcze bardziej do rozpowszechnienia Ewangelii, tak, że więzy moje stały się jawne w Chrystusie, w całym pretorium i we wszystkim innym. I coraz więcej braci w Panu, ośmielonych moimi więzami, nabrało większej odwagi, by bez lęku głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie zwiastują Chrystusa z zawiści i zazdrości, inni zaś z chęci podobania się Jemu. Jedni bowiem z miłości, wiedząc, że do obrony Ewangelii zostałem ustanowiony, a inni zwiastują Chrystusa z podjudzania i nie w sposób nieskalany, spodziewając się, iż powiększą utrapienie więzów moich. Cóż zatem, niechby tylko na wszelki sposób, na pozór czy naprawdę, Chrystus był zwiastowany, z tego się cieszę i cieszyć się będę. Wiem bowiem, że to posłuży mojemu zbawieniu dzięki waszej modlitwie i wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa. Zgodnie z moim wyczekiwaniem i moją nadzieją.

W owym czasie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był prowadzony przez Ducha na pustyni, kuszony 40 dni przez diabła. I nie jadł nic w te dni, a gdy się one skończyły, poczuł głód. Powiedział mu diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, nakaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem. A Jezus odrzekł mu, napisano, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, lecz każdym słowem Bożym. I wprowadziwszy go na wysoką górę, diabeł pokazał mu w okamgnieniu wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł, dam ci całą tę władzę i chwałę ich, bo mi została dana i komu chcę, daję ją. Gdybyś oddał mi pokłon, cała byłaby twoja. A Jezus odpowiadając mu rzekł, idź precz ode mnie, szatanie. Napisano, Panu Bogu Twemu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu jedynemu będziesz służył. Zaprowadził go do Jeruzalem, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, że aniołom swoim nakaże, by cię strzegli i na rękach swoich poniosą cię, abyś nie zranił o kamień stopy swojej. A Jezus odpowiadając mu rzekł, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. A gdy diabeł skończył całe to kuszenie, odstąpił od niego do czasu. I w mocy ducha wrócił Jezus do Galilei, a wieść o nim obiegła całą okolicę. On zaś nauczał w ich synagogach, wychwalany przez wszystkich.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz Cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Między innymi takich argumentów używał diabeł, kusząc Jezusa Chrystusa w czytanym dziś fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza. Chrystus, po chrzcie dokonanym przez świętego Jana w rzece Jordan, udaje się na pustynię. Tam przez 40 dni i 40 nocy modli się i pości. Całkowite odosobnienie, przenikająca cisza, brak pokarmu, trud pustynnego klimatu. Na koniec kuszenie szatana. Z tym zmierzył się Zbawiciel, nim rozpoczął swą publiczną działalność, nim zaczął nauczać jako Bóg. Szatan, nazwany diabłem, wrogiem rodzaju ludzkiego, biesem, nieustannie próbuje kusić każdego człowieka. Chce, aby człowiek był przesiąknięty złem, aby przestał wierzyć w Boga. Cieszy się w momencie, gdy ludzkość odsuwa to, co boskie, na dalszy plan. Raduje się, kiedy nie mamy czasu ani na rozmowę, ani na spotkanie ze Stwórcą. Skoro więc Jezus, Syn Boży, był aż trzykrotnie kuszony przez diabła, tym bardziej każdy z nas jest na nie bezpośrednio narażony. Spotykamy się z tym każdego dnia, we wszystkich sferach naszego codziennego życia. Kuszenie na pustyni Jezusa posiada również inny wymiar. Samo miejsce, jakim jest pustynia, już przenosi nas w czasy Starego Testamentu. Naród wybrany po opuszczeniu Egiptu pod przywództwem proroka Mojżesza trafia właśnie na pustynię. Ludzie tracą wówczas wiarę w Boga, wiarę w możliwości nakarmienia w tak bezowocnym miejscu, tak ogromnej rzeszy ludzi. Są głodni, pragną chleba, nie potrafią zaufać Stwórcy. W taki oto sposób następuje pierwsze kuszenie Jezusa. Po 40 dniach i nocach odczuwa on głód. Szatan, znając naturę człowieka, nakłania Chrystusa, aby przemienił kamienie w chleby. Zachęca do dokonania cudu dla samego siebie. Pojawia się więc pokusa koncentrowania się wyłącznie na własnej osobie. Liczą się tylko moje potrzeby, moja praca, moje samodoskonalenie, moje samopoczucie, to, co moje jest najważniejsze. Tylko to się dla mnie liczy. Właśnie do takiej postawy prowokuje Jezusa diabeł. Chrystus odpowiada, iż nie samym chlebem żyje człowiek. Pokarmem ciała jest chleb. Człowiek poza ciałem posiada również duszę, której pokarmem jest Słowo Boże. Druga pokusa dotyczy władzy i panowania nad drugim człowiekiem. Szatan pokazuje Zbawicielowi wszystkie królestwa świata, nęcąc go w zamian wyrzeczeniem się Boga. Stwarza pozory bycia przyjacielem, który gotowy jest podzielić się swą władzą. Kreuje się jako władca całego świata. Władza i odczuwanie jej posiadania stwarza poczucie wszechmocy. Może dawać kontrolę i możliwość budowania własnej wielkości, kosztem innego człowieka, kosztem mojego brata, mojej siostry. To inni muszą nam się kłaniać. Stajemy się bogami. Albo przeciwnie, sami klękamy przed bożkami i idolami tego przemijającego świata. Naród wybrany, przebywając na pustyni, uległ tej pokusie. Stworzył złotego cielca i to w nim upatrywał swą nadzieję na ocalenie z pustynnej tułaczki. Chrystus odpowiada na kuszenie. Napisane jest: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zbawiciel ukazuje nam hierarchię wartości, gdzie Bóg powinien być na pierwszym miejscu i tylko Jemu należy oddawać cześć i chwałę. Trzecia próba kuszenia podjęta przez diabła jest najbardziej subtelna. Jest to pokusa cudu, która prowadzi bezpośrednio do pychy. Szatan proponuje, aby rzucając się ze szczytu świątyni w dół, udowodnił Jezus, że jest prawdziwie Synem Bożym. W swym mniemaniu cytuje nawet fragment Pisma Świętego Starego Testamentu. Podważa fakt, iż jeśli jest Mesjaszem, to najważniejszy nie pozwoli, aby spotkała go krzywda. Demon opieszale twierdzi, iż zostanie uratowany przez aniołów. Kiedy dokładnie przypatrzymy się słowom cytowanym przez szatana, dostrzeżemy, iż zniekształca i nie cytuje on bezpośrednio słów psalmu. Możemy zauważyć, iż pokusa ta jest bardzo przebiegła. W rzeczywistości staje się sprzeciwieniem woli Boga Ojca. Brakiem zaufania jest wyrazem pychy. Jest ona jednocześnie uzewnętrznieniem i owocem słabości życia duchowego. Słabość ta towarzyszy w całej wędrówce duchowej człowieka. Jezus stanowczo odrzuca również i tę pokusę. Bracia i siostry, drodzy słuchacze, znając i przypatrując się trudom Chrystusa, dostrzegamy receptę na walkę z naszymi pokusami. Zachowanie Zbawiciela pozwala nam zrozumieć, jak trudno stawiać czoło rządzom życia codziennego. Jezus, walcząc z szatanem, posługuje się Słowem Bożym. My również powinniśmy już dziś być przygotowani na kuszenie szatana. Zły duch zna bardzo dobrze naturę człowieka, zna słabe oraz czułe punkty ludzkiego serca. Kuszeni będziemy właśnie tam, gdzie jesteśmy słabi duchem. Różne sfery naszego codziennego życia mogą stać się przestrzenią naszej duchowej walki. Postarajmy się być czujni, silni i konsekwentni w obranym sobie celu, dążeniu do zbawienia. Nieprawdą jest, iż cel uświęca środki. Pamiętajmy jednocześnie, iż nigdy dobro nie przychodzi poprzez kompromis ze złem. A tak naprawdę na kłamstwie nie da się zbudować autentycznego ładu i dobra.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Ale zanim zaczniemy słuchanie, zaśpiewajmy Mnoga Jaleta prowadzącej, naszej radiowej koleżance, gdyż w zeszłym tygodniu wstąpiła ona w związek małżeński.

0: Mnoga jaleta, Gabrielo. A w dzisiejszym odcinku o jesiennych atrakcjach w naszym województwie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu województwo podlaskie jako mozaika kultur, tradycji, ale i nowych pomysłów. Województwo podlaskie to miejsce, w którym różnorodność od zawsze była częścią codzienności. To prawdziwa mozaika kultur, języków, wyznań, zwyczajów i tradycji, które przez lata kształtowały wyjątkowy charakter naszego regionu. Obok siebie funkcjonują tu różne społeczności, każda z własnym dziedzictwem, historią i obyczajami. To właśnie ta różnorodność sprawia, że Podlaskie wyróżnia się na mapie Polski i jest miejscem, w którym tradycja wciąż pozostaje żywa, nie tylko jako wspomnienie przeszłości, ale jako ważna część współczesnego życia mieszkańców. Dbałość o tę wielokulturową tożsamość idzie jednak w parze z otwartością na nowe pomysły. Podlaskie jest bowiem nie tylko regionem tradycji, ale również miejscem, w którym powstają nowe inicjatywy, rozwija się sport, turystyka, lokalna aktywność i przedsiębiorczość. To połączenie może być jednym z największych atutów naszego województwa. Bo nowoczesność nie musi oznaczać rezygnacji z tego, co lokalne i zakorzenione w historii. Przeciwnie, może czerpać z tradycji i wykorzystywać się jako inspirację do tworzenia kolejnych działań. Dlatego tak ważne jest wspieranie zarówno tego, co od pokoleń buduje podlaską tożsamość, jak i tego, co dopiero się rodzi. Samorząd województwa podlaskiego angażuje się w działania na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych, wspiera lokalne społeczności oraz inicjatywy, które pozwalają mieszkańcom pielęgnować własne tradycje. Ważne miejsce zajmują również koła gospodyń wiejskich, często będące prawdziwymi centrami lokalnej aktywności, w których to tradycyjne przepisy, rękodzieło, zwyczaje i międzypokoleniowa wiedza spotykają się z nowymi pomysłami i współczesnymi formami działania. Równie istotne jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu. Rozwój sportu, rekreacji i infrastruktury służącej mieszkańcom to inwestycja nie tylko w zdrowie i kondycję, ale także w jakość codziennego życia. Coraz więcej osób szuka bowiem możliwości aktywnego wypoczynku blisko natury w swojej najbliższej okolicy. Podlaskie ze swoimi lasami, rzekami, łąkami i wyjątkowym krajobrazem ma do tego naprawdę znakomite warunki. Jednocześnie region potrzebuje przestrzeni dla ludzi, którzy mają nowe pomysły i chcą je realizować. Czasem są to duże przedsięwzięcia, a czasem niewielkie inicjatywy, które odpowiadają na potrzeby konkretnej społeczności. To właśnie z takich pomysłów powstają miejsca, wydarzenia i projekty, które czasem stają się częścią lokalnego krajobrazu. Wspieranie nowych idei oznacza więc inwestowanie w

0: aktywnych mieszkańców. Tych, którzy chcą coś zmienić, stworzyć, rozwinąć lub po prostu zaproponować innym nowy sposób spędzania czasu. Województwo podlaskie można więc dziś opisać jako miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a jedno nie musi wykluczać drugiego. Można pielęgnować wielokulturowe dziedzictwo, wspierać lokalne społeczności i jednocześnie tworzyć przestrzeń dla nowych dyscyplin sportu, nowych form rekreacji i świeżych pomysłów. To właśnie takie połączenie, szacunek do korzeni i otwartość na przyszłość pozwala regionowi rozwijać się w sposób, który pozostaje bliski jego mieszkańcom. I właśnie jednym z przykładów takiego połączenia tradycji podlaskiej natury z nowoczesnym pomysłem na aktywny wypoczynek jest nowe miejsce na sportowej mapie województwa. Miejsce do gry w disc golfa. A czym jest disc golf? To połączenie golfa i frisbee. Zamiast piłki i kijków – dyski, a zamiast dołków – specjalne kosze. Celem jest pokonanie całego pola w jak najmniejszej liczbie rzutów. Spróbować może każdy, bez umawiania się i bez opłat. Wystarczy mieć swoje dyski. Całą inicjatywę wsparła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – Nadleśnictwo Knyszyn. Disc golf Krzemianka to dziewięciodołkowe, naturalne pole położone w wyjątkowym otoczeniu rezerwatu przyrody Krzemianka. Pole łączy techniczne, leśne dołki z bardziej otwartymi fragmentami, oferując różnorodną i ciekawą rundę. Leśny klimat, naturalne otoczenie i zmienny charakter dołków sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pole powstało dzięki współpracy Nadleśnictwa Knyszyn oraz Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Celem projektu jest popularyzacja disc golfa w regionie podlaskiego oraz stworzenie lokalnej społeczności nowej możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim z poszanowaniem naturalnego charakteru w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Krzemianka. Chciałabym Państwu trochę opowiedzieć więcej o tym rezerwacie przyrody Krzemianka, bo tam naprawdę jest o czym mówić. Ale zacznijmy najpierw od tego, czym jest w ogóle rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody to miejsce, w którym przyroda dostaje przestrzeń, by rządzić się własnymi prawami. Jego misją jest zachowanie tego, co szczególnie cenne i wyjątkowe. Naturalnych ekosystemów, siedlisk roślin, zwierząt i grzybów, a także niezwykłych elementów krajobrazu czy przyrody nieożywionej. To trochę taka bezpieczna przystań dla przyrody. Obszar, w którym ogranicza się działalność człowieka, aby chronić określone warunki przyrodnicze i pozwolić im trwać dla kolejnych pokoleń. Każdy rezerwat ma przy tym swój konkretny cel ochrony. Może chronić na przykład wyjątkowy las, rzadki gatunek, mokradła, dolinę rzeki, torfowisko czy charakterystyczny krajobraz. Najważniejsza misja rezerwatu? Zachować to, czego nie da się łatwo odtworzyć. Nie chodzi więc tylko o to, żeby las czy łąka ładnie wyglądały. Chodzi o ochronę całej sieci życia. Siedlisk, gatunków i naturalnych procesów, które razem tworzą unikalny fragment przyrody. No i teraz przejdźmy do konkretów, czyli do rezerwatu przyrody Krzemianka. Powstał on w 1987 roku i chroni fragment Puszczy Knyszyńskiej, położony na północ od Białegostoku. Jego największym walorem przyrodniczym są liczne źródliska strumienia Krzemianki. Źródliska są otwarte, jest ich naprawdę wiele, a większość z nich nie zamarza zimą ze względu na niewielkie wahania temperatury wody w ciągu roku. Dzięki temu są one wodopojem dla wielu dzikich zwierząt zamieszkujących tę część Puszczy Knyszyńskiej, takich jak jelenie, łosie, dziki czy też sarny. Z tego samego powodu są także ciekawą atrakcją turystyczną, znajdującą się bardzo blisko Białegostoku czy też Biebrzańskiego Parku Narodowego, atrakcją, którą warto odwiedzić o każdej porze roku. Aby umożliwić podziwianie źródlisk i otaczającej je przyrody, przez rezerwat poprowadzono kładkę wśród źródlisk Krzemianki wraz ze ścieżką edukacyjną. Dzięki kładce trasę można przejść suchą stopą, niezależnie od warunków pogodowych czy też pory roku. Przez kilka lat kładka była niedostępna z powodu remontu koniecznego ze względów bezpieczeństwa. Jej ponowne otwarcie miało miejsce w 2024 roku. Kładka jest więc obecnie w bardzo dobrym stanie. Jest też na tyle szeroka, że bez większych problemów przechodziły ją rodziny z wózkami. Zwierzątka, zwłaszcza pieski, też są tam mile widziane. Przy kładce znajdują się dwie platformy, a może raczej tarasy widokowe, ławki, tablice edukacyjne oraz mostki. Cała trasa ścieżki edukacyjnej liczy dokładnie 2,29 km długości, z czego sama kładka ma niewiele ponad kilometr. Ścieżka nie jest pętlą, ale przejście kładki w obie strony będzie na pewno wielką przyjemnością. Dlatego kompletnie nie przeszkadza żadnemu spacerującemu, że wraca tą samą drogą. W sumie można przejść tam ponad 4 km, to zajmuje około godziny. Idąc w jedną stronę, można bardziej przyglądać się na prawo, a wracając na lewo. Ścieżka edukacyjna nie kończy się oczywiście na samej kładce. Część trasy prowadzi leśną ścieżką, przy której znajdują się kolejne źródliska, ale również pozostałości prehistorycznych kopalni krzemienia sprzed około 3000 lat. W roku 1991 leśnik odkrył dużą ilość krzemieni na jednym ze wzgórz przy strumieniu Krzemianka. Badania archeologiczne dowiodły, że 3000 lat temu wydobywano w tym miejscu krzemień. Gołym okiem można zobaczyć dziś zagłębienia w ziemi oraz wydrążenia we wzniesieniach. Natomiast, aby zobaczyć w nich dawną kopalnię, trzeba zdecydowanie użyć wyobraźni. Jak wspominałam wcześniej, rezerwat przyrody Krzemianka zlokalizowany jest bardzo blisko stolicy województwa podlaskiego. Z centrum miasta to niespełna 20 km i tak mniej więcej 20 minut jazdy samochodem. Parkingi znajdują się na obu końcach ścieżki. Większość osób jednak wchodzi na szlak od strony trasy S8. W piękne, weekendowe popołudnia można znaleźć tam miejsce bez większych problemów przy szutrowej drodze po drugiej stronie trasy S8. Oczywiście, jeżeli macie Państwo możliwość przyjechania w ciągu tygodnia, to na pewno będzie to również bardzo dobry wybór, ze względu na to, że kładka i rezerwat przyrody Krzemianka w weekendy cieszy się bardzo dużą popularnością. W ciągu tygodnia jest tam zdecydowanie spokojniej. Całkiem blisko kładki i rezerwatu Krzemianka znajduje się również Biebrzański Park Narodowy, Czarna Wieś Kościelna z pracowniami garncarskimi, a także Korycin, w którego okolicach można kupić swojskie sery korycińskie bezpośrednio od producenta. Niedaleko jest też do Supraśla, to zaledwie 20 minut samochodem. Spacer po kładce wśród źródlisk można więc łatwo połączyć z odwiedzinami wielu ciekawych miejsc w naszym województwie. Szanowni Państwo, na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym podkreślić to, co powtarzam bardzo często w naszych spotkaniach, że nie zawsze trzeba szukać wyjątkowych miejsc daleko od domu. My często zachwycamy się tym, co odległe i nieznane, a nie doceniamy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. To powiedzenie wciąż pozostaje niezwykle aktualne. Podlaskie ma do zaoferowania ogromną różnorodność miejsc, które warto poznawać krok po kroku. Od małych, lokalnych, swoich zakątków, przez malownicze wsie i leśne ścieżki, aż po rezerwaty przyrody i miejsca, w których natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. A jesień to bardzo szczególna pora. To właśnie wtedy nasze podlaskie lasy zmieniają się w niezwykłą paletę barw. Zieleń ustępuje miejsce odcieniom złota, czerwieni, pomarańczu i brązu. Chłodniejsze powietrze sprzyja dłuższym spacerom, a między drzewami wciąż można złapać ciepłe, nisko padające promienie jesiennego słońca. Wystarczy wygodne obuwie, trochę wolnego czasu i przede wszystkim chęć ruszenia przed siebie. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby przeżyć małą, niezwykłą przygodę. Czasem wystarczy wybrać pobliski rezerwat, leśną ścieżkę czy nieznany dotąd zakątek naszego województwa i spojrzeć na niego z nowej perspektywy. Raz jeszcze na koniec powiem, jesień to doskonały moment, by zwolnić, ale żeby również wyjść z domu i odkrywać Podlaskie. Aktywnie, blisko natury i na własnych zasadach. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, dużo zdrowia. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 7 października 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o chirotonii diakońskiej lektora Pawła Iwaniuka, konferencji katechetycznej w Lublinie i modlitewnej inauguracji roku akademickiego w Białymstoku. Czwartego października w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku podczas boskiej liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, udzielił święceń diakońskich lektorowi Pawłowi Iwaniukowi. Nowy diakon urodził się 16 kwietnia 2000 roku w Białymstoku. Po uzyskaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął naukę w policealnym studium ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W 2019 otrzymał chirotesję lektorską. W 2023 podjął naukę w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie, które ukończył 11 czerwca 2026 roku. W latach 2023-26 pełnił funkcję dyrygenta psalmisty w Cerkwie Akademickiej Świętej Równej Apostoła Marii Magdaleny w Białymstoku. 3 czerwca wstąpił w związek małżeński z Darią Kasperuk. 6 września 2025 roku otrzymał dekret mianujący psalmistą w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Aktualnie jest katechetą w przedszkolach samorządowych nr 14, 23, 27 i 41 w Białymstoku. Axios. 5 października 2026 roku w Centrum Diecezjalnym w Lublinie miała miejsce konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Tematem przewodnim konferencji był Krzyż Chrystusowy w katechezie prawosławnej, w 1700. rocznicę jego odnalezienia. Konferencja rozpoczęła się molebnem w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego, któremu przewodniczył arcybiskup Abel. Hierarsze we wspólnej modlitwie towarzyszyli konsultant do spraw nauczania religii prawosławnej ksiądz Mitrat Jan Łukaszuk oraz wizytator diecezjalny ksiądz protojerej Jarosław Szczur. W czasie nabożeństwa śpiewał chór nauczycieli religii prawosławnej pod kierownictwem protodiakona Jana Natiaszko. Część wykładowa konferencji rozpoczęła się od okolicznościowych słów arcybiskupa Abla, który podkreślił szczególną misję nauczycieli religii w kształtowaniu chrześcijańskich postaw w życiu młodych ludzi. Organizatorem konferencji była prawosławna diecezja lubelsko-chełmska, diecezjalny zespół do spraw nauczania religii prawosławnej oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Tegoż 5 października w białostockiej katedrze odbyło się nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku. Wspólnej modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. W modlitewnych wezwaniach brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy, jej pożytecznym wykorzystywaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. W świątyni obecni byli rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Jego Magnificencja profesor dr habilitowany Marcin Moniuszko oraz rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, Jego Magnificencja profesor dr habilitowany Lech Szczyczewski. Poza rektorami w modlitwie uczestniczyło liczne grono dziekanów, prodziekanów, profesorów i wykładowców akademickich oraz studenci. W nabożeństwie arcybiskupowie asystowali duszpasterze akademiccy.

0: serce.
1: Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych i fragmentem książki o starcu Józefie Watopeckim. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Matki Bożej w jej ikonie Kielich Nieupijający. O 19.10 wysłuchamy wykładu Anety Prymaki-Oniszk o staraniach i utworzeniu parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z Jego Ekscelencją arcybiskupem białostockim i gdańskim Jakubem o 25-leciu Radia Ortodoksja. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Miesiąc październik związany jest z ważną rocznicą w naszym radiu, jaką jest jego 25-lecie. Obchody odbędą się w sobotę 24 października. Rozpoczną się liturgią w cerkwi Świętego Ducha, której przewodniczył będzie arcybiskup białostocki i gdański Jakub, ordynariusz naszej diecezji. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9, po nim odbędzie się wspólny poczęstunek. Będzie również możliwość zwiedzania siedziby Radia Ortodoksja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Według starego stylu jest dziś 24 września. Cerkiew obchodzi Dzień Świętej Równej Apostołom Męczennicy Tekli, Władysława Serbskiego, Nikandra Pskowskiego i Galakcjona Wołogockiego.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętej pierwszej męczennicy, równej apostołom Tekli. Święta Tekla urodziła się w mieście Ikonium w Azji Mniejszej. Pochodziła z bogatej, pogańskiej rodziny. Jej matka nosiła imię Teoklea. W wieku 18 lat Tekla została zaręczona z młodzieńcem o imieniu Tamyris, który gorąco ją kochał. W tym czasie do Ikonium przyszedł z Antiochii apostoł Paweł i zatrzymał się w domu Onezyfora, sąsiada świętej Tekli. Dniami i nocami głosił Słowo Boże. Wszystkim słuchającym mówił, że jeśli zachowają łaskę otrzymaną w świętym chrzcie, odważnie odpędzając próżne uwielbienie ciała i tego świata, to staną się świątynią Ducha Świętego, godnymi jaśnienia chwały Chrystusowej, przebywania po prawicy Ojca i zeznają odpoczynku w wieczności. Święta Tekla, pełna radości i dosłownie oczarowana tymi niebiańskimi słowami, słuchała przez okno apostoła Pawła przez 3 dni i 3 noce. W ten sposób stała się chrześcijanką. Jednak Teoklea i Tamyris byli bardzo zaniepokojeni, widząc, że Tekla zapomniała o wszystkim, co ziemskie, i zważa na słowa cudzoziemca, który wzywa młodych ludzi do rezygnowania z małżeństwa. Wkrótce w mieście wybuchły zamieszki. Rano w domu Onezyfora zjawił się Tamyris z urzędnikami i tłumem ludzi uzbrojonych w dębowe pałki. Schwytali Pawła i zaprowadzili go do Kasteliona, rządcy miasta, oskarżając o to, że gorszy kobiety w Ikonium przy pomocy czarów. Paweł odpowiedział prokonsulowi płomiennym przemówieniem, ale ten nie zwrócił uwagi na jego słowa. Kazał go związać i zamknąć w więzieniu do czasu rozpatrzenia sprawy. Święta Tekla przekupiła strażnika ozdobnymi naramiennikami i srebrnym zwierciadłem i w nocy przyszła do apostoła Pawła do więzienia, żeby słuchać jego słów o wspaniałości Boga. Siedziała u jego stóp i całowała jego kajdany. Kiedy Teklę znaleziono u stóp świętego Pawła, dosłownie przykutą do niego Bożą miłością, obydwoje zaprowadzono do rządcy. Święta Tekla nie odpowiadała na jego pytania. Wtedy jej własna matka zaczęła krzyczeć: spal bez wstydnicy, spal pośrodku amfiteatru tę, którą odrzuca narzeczonego, aby odstraszyć wszystkie kobiety, które słuchały jego nauk. Ustępując żądaniom tłumu, rządca kazał wychłostać apostoła Pawła i wypędzić z miasta, a świętą Teklę skazał na spalenie. Rozebrano ją i zaprowadzono na miejsce kaźni, a w czasie, gdy młodzieńcy i dziewczęta gorliwie zbierali chrust na stos, świętej Tekli objawił się Pan Jezus w postaci apostoła Pawła i spojrzeniem napełnił ją Bożą mocą. Uzbroiwszy się w znak krzyża, święta weszła na stos. Płomienie rozpaliły się i zaczęły podnosić bardzo wysoko, ale nie dotykały samej Tekli. Pan Bóg jeszcze raz przyszedł na pomoc swojej świętej. Nastąpiła gwałtowna ulewa i deszcz zatopił amfiteatr. Święta Tekla, prowadzona przez opatrzność Bożą, wybiegła z miasta i znalazła apostoła Pawła, który wraz z Onezyforem i jego domownikami ukrył się w grobowcu. Wszyscy wyruszali do Antiochii w Pizydii. Gdy tylko weszli do miasta, znamienity człowiek o imieniu Aleksander ujrzał świętą Teklę i porażony jej urodą zakochał się w niej. Natychmiast w obecności tłumu zaczął ją obejmować. Tekla się broniła, rozerwała jego szaty i zrzuciła z głowy jego diadem, czym wywołała powszechny śmiech. Aleksander, chcąc się zemścić, zaprowadził świętą do rządcy,
który kazał rzucić ją zwierzętom na pożarcie. W oczekiwaniu na dzień igrzysk chrześcijankę umieszczono w domu Tryfeiny, kobiety królewskiego pochodzenia, której córka zmarła. Tryfeina przyjęła Tekle jak rodzoną córkę. Przed rozpoczęciem igrzysk na szyi świętej zawieszono napis ze wskazaniem jej winy – świętokradztwo. Następnie dziewicę rzucono rozdrażnionej lwicy, ale ta, zamiast rozszarpać Tekle, zaczęła lizać nogi świętej, na znak szacunku jej dziewictwa. Widzowie byli wstrząśnięci i kaźń należało odłożyć. Następnego dnia Aleksander posłał ludzi po Tekle do jej nowej matki, żeby znowu przyprowadzić świętą do amfiteatru, gdzie już był sam rządca. Świętą Tekle wyrwano z rąk niepocieszonej Tryfeiny, zdjęto z niej szaty i przyprowadzono na stadion, wypuszczając lwy i niedźwiedzie. Zwierzęta nie mogły jednak jej tknąć, gdyż broniła jej lwica, która polubiła świętą. Na nowe męki przygotowano wielki rów, napełniono go wodą i wpuszczono do niej foki. Widząc to, święta Tekla zawołała: teraz nadszedł czas mojego obmycia. I rzuciła się do wody ze słowami: w imię Jezusa Chrystusa chrzczę się w godzinie ostatecznej. Lud zadrżał z przerażenia, myśląc, że piękną dziewicę pożrą foki. Gdy tylko święta Tekla zanurzyła się w wodzie, nagle błyskawica poraziła wszystkie pływające w wodzie morskie zwierzęta. Wypłynęły martwe, a ognisty obłok okrył nagość Chrystusowej oblubienicy. Po tym wydarzeniu Tekle znowu przyprowadzono do amfiteatru i wypuszczono jeszcze straszniejsze zwierzęta. Wtedy antiocheńskie kobiety, nie mając sił, żeby znosić grozę niesprawiedliwej kaźni, zaczęły głośno krzyczeć i rzucać na arenę wonności i pachnące zioła. Wkrótce cały amfiteatr napełnił się usypiającym zapachem i osłabione, senne zwierzęta nie miały już sił, żeby rzucić się na świętą. Aleksander zaproponował rządcy nową kaźń i rządca niechętnie zgodził się na przywiązanie Tekli do nóg dzikich byków. Zwierzęta zaczęto kuć rozpalonymi, żelaznymi prętami, żeby je rozjątrzyć, ale spowodowało to pożar, który spalił sznury i uwolnił świętą. Na widok takich męczarni Tryfeina zemdlała. Widzowie także byli silnie poruszeni i widowisko trzeba było zakończyć. Rządca kazał przyprowadzić do siebie świętą Tekle i zapytał, jaka moc pozwala jej wychodzić nienaruszoną ze wszystkich doświadczeń. Odpowiedziała wówczas: jestem służebnicą Boga żywego, a moja moc polega na tym, że uwierzyłam w tego, którego Bóg uczynił chwalebnym, czyli w Jego Syna. I to właśnie dzięki Niemu nie tknęło mnie żadne ze zwierząt. On bowiem sam jeden jest siłą zbawienia i podstawą życia bez śmierci. On jest miejscem ucieczki dla rozbitków, odpoczynkiem dla zmęczonych, schronieniem dla udręczonych. Jednym słowem, jeśli ktoś w Niego nie wierzy, nie będzie żył, lecz umrze na wieki. Widząc, że nic nie może zachwiać przekonania służebnicy Bożej, prokonsul kazał oddać świętej Tekli jej szaty i uwolnić. Kobiety jednogłośnie sławiły Boga i wołały: jeden jest Bóg, który ocalił Tekle. Święta spędziła kilka dni u Tryfeiny, nawróciwszy na chrześcijaństwo cały jej dom. Następnie udała się do Miry z nadzieją odnalezienia apostoła Pawła. Po powrocie do rodzinnego miasta święta Tekla najpierw poszła do domu Onezyfora, żeby ze łzami podziękować Bogu w tym miejscu, gdzie słuchała nauk apostoła.
W międzyczasie Tymaris umarł, a matka świętej Tekli nadal była uparta i pozostawała głucha na zbawcze nauki. Następnie święta wyruszyła do Seleucji. Przeżyła jeszcze około 72 lat, żyjąc ascetycznie w grocie na górze Kalamon, niedaleko od miasta. Prowadziła tam bezlitosną walkę z biesami i dokonała wielu uzdrowień, co przyniosło jej sławę w tych okolicach. Pogańscy lekarze z Seleucji zazdrościli jej daru czynienia cudów i pewnego razu przekupili bezwstydnych młodzieńców, żeby zrobili jej krzywdę. Jednak z woli Bożej opatrzności święta weszła na górę i żywa ukryła się we wnętrzu ziemi, gdzie znalazła wieczny odpoczynek.

świętego Nikandra Pustelnika, cudotwórcy pskowskiego. Święty Nikander urodził się niedaleko Pskowa w 1507 roku, w pobożnej rodzinie. Na świętym chrzcie otrzymał imię Nikon. Po śmierci ojca jego starszy brat został postrzyżony na mnicha, a on został z matką. Gdy skończył 17 lat, Nikon przekonał matkę, żeby rozdała majątek i poszła do monasteru, a sam wyruszył do monasteru świętego Eufrozyna w ziemi pskowskiej, by pokłonić się świętościom. Po powrocie z pielgrzymki Nikon zaczął pracować u pskowskiego kupca i u niego też uczył się pisania i Pisma Świętego. Widząc gorliwość młodzieńca, sam Bóg wskazał mu miejsce jego ascezy, gorąco modląc się w jednej z pskowskich cerkwi. Usłyszał głos z prezbiterium nakazujący mu iść do pustelni, którą Pan Bóg wskaże mu przez swego sługę Teodora. Chłop Teodor odprowadził go nad rzeczkę Demiankę, nad Pskowem i Porchowem. Nikon zbudował sobie chatkę i żywiąc się ziołami i korzeniami, spędził w tym pustynnym miejscu 15 lat. Gdy jego sława zaczęła się szerzyć, udał się do monasteru Krypiec, założonego przez świętego Sawę Pskowskiego, i tam przyjął mnisze postrzyżyny. Święty Nikander miał zwyczaj mówić: mnisze życie jest podobne do pola pszenicy. Wymaga często deszczu łez i wielkiego umiłowania trudu. Jeśli chcesz przynieść obfite plony, a nie ciernie, to miej trzeźwy umysł i truć się. Staraj się być dobrą ziemią, a nie kamienistym gruntem, żeby to, co zostało z wysoka zasiane w twoim sercu, mogło przynieść owoce, aby nie wyschło z powodu zniechęcenia i niedbałości. Boży człowiek ciągle marzył o pokoju i spokoju, jakie miał w pustelni, i po wielu latach powrócił w to miejsce. Pewnego razu na świętego napadli bandyci i ograbili jego chatkę. Bóg nie zostawił ich bez kary. Uciekając, zabłądzili i 3 dni chodzili po lesie, a 2 z nich utonęło w rzece. Bandyci, którzy ocaleli, zrozumieli, że jest to kara Boża. Szczerze wyznali skruchę, poszli do świętego i zwrócili wszystko, co ukradli. Nikander przyjął ich z miłością i wezwał do porzucenia grzesznego życia. Nawróceni bandyci wszędzie zaczęli opowiadać o dobru, jakie im uczynił człowiek Boży, przez co jego sława jeszcze bardziej wzrosła. Unikając próżnej chwały, święty wrócił do monasteru Krypiec, żeby w tajemnicy kontynuować swoją ascezę. Żywił się chlebem i wodą, gotowany posiłek spożywał tylko w niedzielę. Noce spędzał na czuwaniu, często w lesie, oblepiony komarami i owadami, a żeby nie zasnąć, prządł w wełnę lub śpiewał psalmy. O brzasku zawsze pierwszy przychodził do cerkwi. Zachwycając się ascezą świętego Nikandra, igumen ustanowił go ponomarem i wytwórcą prosfor, a następnie kelarem. Jednak związane z tymi pracami kłopoty i światowa sława dokuczały świętemu Nikandrowi i dlatego postanowił opuścić monaster. Po powrocie do ciszy pustelni spędził w niej jeszcze 32 lata do swojej śmierci. Przez 15 lat pustelnik w ogóle odmawiał przyjmowania gości. Czuwał całą noc, ale jeśli ktoś stukał do drzwi, to udawał, że go obudzono. Pomimo surowej ascezy, jego twarz nieustannie wyrażała pokój i radość Bożej obecności. Święty Nikander wycierpiał wiele diabelskich pokus, ale odpędzał je czytaniem psalmów.
Doświadczenia te zakończyły się po tym, jak objawił mu się święty Aleksander Świrski i powiedział: „Nie bój się, bracie mój Nikandrze. Od tej chwili Pan Bóg wybawia cię ze wszystkich sieci wroga”. Święty Nikander uleczył chorego, którego ciało było pokryte wrzodami, pobłogosławiwszy największą z ran znakiem krzyża. Chłopu, któremu ukradli konia, przepowiedział, że odzyska swoją własność, ale będzie musiał być miłosierny wobec złodzieja. 7 lat przed śmiercią święty Nikander ukoronował swoją ascezę postrzyżynami w wielką schimę w monasterze demiańskim. Spoczął w pokoju 24 września 1581 roku, w dniu, który wcześniej przepowiedział. Po 2 latach na tym miejscu zbudowano cerkiew ku czci zwiastowania i przy niej wyrósł monaster pod wezwaniem świętego Nikandra. W 1686 roku relikwie świętego ascety znaleziono nietknięte rozkładem i wtedy miała miejsce jego oficjalna kanonizacja.

0: Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
1: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Serdecznie zapraszamy. Przypominam, 24 października, godzina 9, Cerkiew Świętego Ducha. Liczymy na Waszą obecność.

0: a przed państwem żywot świętego człowieka, który w swym życiu niósł krzyż atoskiego mnicha, żyjącego w czasach nam współczesnych, ale jeszcze oficjalnie niezaliczonego do grona kanonizowanych świętych, starca Józefa Watopeckiego. Pamięć o nim pielęgnuje atoski monaster Watopedii, który wydał obszerną książkę na jego temat autorstwa archimandryty Efrema. Została ona przetłumaczona również na język polski. Zapoznajmy się z jej fragmentem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Nauczanie wypływające z bogactwa duchowych doświadczeń. Starzec posiadał bogate doświadczenie duchowego życia. Dzięki temu rozumiał on sposób, w jaki działa Boża łaska. To znaczy, w jaki nawiedza ona duszę człowieka i w jaki ogranicza swoją obecność. To, co boskie, odczuł na własnej skórze. Najpierw czynił, żył, a potem zyskał łaskę nauczania. W jednym z listów pisał: jeszcze raz powtarzam, łaska naszego Chrystusa bogato zamieszkała w Twojej świętej duszyczce. Jednak i ona, zgodnie ze swą naturą, czasem się wycofuje, a raczej ukrywa, aby stać się dla Ciebie czymś pożądanym i byś szukał jej zawsze z wysiłkiem i wytrwałością. Kto jest teraz u boku mego brata, by pocieszać go w takich momentach? My tutaj jesteśmy wszyscy obok siebie i wzajemnie dodajemy z

sobie otuchy. Ty jednak jesteś tak daleko, iż tylko suchy i jałowy list może dotrzeć do ciebie osobiście. Obawiam się twego otoczenia, zawsze sprzeciwiającego się twym szlachetnym intencjom i ogólnie temu, ku czemu wspólnie dążymy. Wszyscy mają cię za swego dobroczyńcę i z tego powodu cię chwalą, nie przystając jednocześnie gasić twego zapału poprzez swoje słowa i teorie. Nie znają bowiem prawdy o tym, do czego tak naprawdę dążysz. Cóż mogę powiedzieć, moja droga i tak ukochana duszo? Bóg wie, jeśli chcesz, bym był z tobą szczery, iż to, co tu napisałem, napisałem z żalem. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 13 lutego 1960 roku. Pomimo całej swej aktywności związanej z różnorakimi potrzebami braci w skicie, starzec nie zapominał o testamencie swojego duchowego ojca, którym było badanie swego wnętrza oraz modlitwa serca zanoszona do Boga poprzez pokajanie. O pierwszym z powyższych działań pisał: nie będę podsumowywał naszej ogólnej reguły. Znasz ją bowiem bardzo dobrze. Wspomnę jednak to, co nasz błogosławiony ojciec powtarzał nam aż do ostatniego tchnienia. Uciekajcie od świata, to znaczy od zewnętrznych uczynków, i powróćcie do badania swego wnętrza ku życiu wewnętrznemu, gdyż tam jest nasz Pan i Jego Królestwo. Wszystkie inne dobre uczynki uważane były przez świętej pamięci starca, świętego Józefa Hezychastę, za drugorzędne, o które tym samym należało się troszczyć tylko o tyle, o ile pozwalał na to pierwszorzędny cel naszego życia. Zachowywanie takiej reguły wymaga zaś bardziej hezychastycznego środowiska. Z tego to powodu martwię się, gdyż nie wiem, czy twoje otoczenie pozwoli ci odnaleźć to, co już znasz i co tak bardzo kochasz, i czym łaska naszego Pana tak bardzo cię pocieszyła. Wiem tymczasem, umiłowany mój braciszku, że nie tylko nie pozostajesz z nami w tyle, ale dzięki modlitwom naszego Ojca nieporównywalnie nas wyprzedzasz i prosperujesz, podczas gdy my błądzimy. Lecz mniejsza o to, byleby tylko moje obawy nie miały racji bytu, niepokój zaś okazał się niepotrzebny i nie na miejscu. To jest tylko moim życzeniem, moim żarliwym pragnieniem, moją niezłomną modlitwą i prośbą, aby twój rozwój był widoczny. We wszystkich rzeczach to zaś, w czym się chlubię, pozostawało prawdą. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 13 lutego 1960 roku. Pierwsza biografia świętego Józefa Hezychasty była już prawie gotowa. Z duchową roztropnością nasz starzec odradzał jednak jej publikację, oczekując stosownej informacji od samego ojca, świętego Józefa, a także i z tej racji, iż wciąż żyło wielu zawistnych ludzi, oczerniających postać świętego. To samo radził mu święty Efrem z Katunaki i pozostali bracia. Pisał o tym: w kwestii żywotu starca, cóż mogę ci powiedzieć? W ramach wprowadzenia zapisałem około 100 stron w zeszycie, na ile tylko starczyło mi sił. Teraz na spokojnie będzie to można powolutku opracowywać i uporządkowywać, z czasem zaś udostępnić, czy to między nami, czy to w szerszym gronie. Przykro mi, że zawiść i uprzedzenia sięgają tak niewyobrażalnego poziomu, iż nawet podjęcie próby zrobienia czegokolwiek więcej byłoby obecnie niemożliwe. Co jednak jeszcze ważniejsze, oczekujemy jakiegoś znaku od starca, przez który dałby nam poznać, że wyraża zgodę na takie przedsięwzięcie. Co zaś tyczy się ciebie, moja droga duszo, niezwłocznie wyślę ci tekst tak, jak sobie życzysz. Bądź nie mniej cierpliwy, gdyż przed wysłaniem muszę to wszystko wyraźnie przypisać na nowe kartki. I uważaj, aby nikt przypadkiem nic z tego nie zobaczył. Mogą cię bowiem zacząć przymuszać, bądź też wyciągną jakiś fragment i go opublikują. Bardzo się tego boję, gdyż obserwuję postawy różnych ludzi i wiem, jakie skandale mogłyby stąd wyniknąć. Chciałbym znaleźć na to wszystko więcej czasu, bo chociaż zmarł staruszek, którym się zajmowałem,
To Wielki Post zwiększa liczbę naszych obowiązków i sprawia, że doba staje się coraz krótsza. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 23 lutego 1960 roku.

świętej Góry Athos nie zamyka się w jej obrębie administracyjnym, ale za sprawą świętych mnichów i ich nauki wylewa się na cały świat. Pewien mnich poprosił kiedyś inną znaną współczesną postać, świętego Porfiriusza, o błogosławieństwo na udanie się na stałe na Athos. Ten jednak mu nie pozwolił. Po co ci Athos, jak możesz mieć Athos u siebie? Rzeczywiście, obecnie w jego monasterze niedaleko Aten można odczuć nieopisany spokój taki sam, jak w klasztorach Świętej Góry. I my możemy ten Athos mieć w swoich mieszkaniach. Wystarczy zmiana podejścia i zaufanie we wszystkim Bogu.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do Najświętszej Bogurodzicy w jej ikonie Kielich Nieupijający. Wcześniej jednak wysłuchajmy informacji o tym wizerunku.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Objawienie ikony Bogu Rodzicy Kielich Nieupijający miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku. Wiązało się z chorobą alkoholową. W 1878 roku pewien żołnierz, mieszkaniec guberni tulskiej, notorycznie upijał się winem. Przepijał wszystko, żołd oraz rzeczy, które wynosił z domu. Alkoholizm soldata spowodował paraliż nóg. Pomimo tragedii mężczyzna nie wrócił do trzeźwego trybu życia. Dopiero utrata całego majątku oraz psychiczne zachwianie duszy doprowadziło alkoholika do skrajności. Pewnego razu przyśnił mu się starzec, mówiący: udaj się do Sierpuchowa, do monasteru Władyczniego. Tam, w cerkwi świętego Jerzego Zwycięzcy, znajdziesz ikony Bogu Rodzicy Kielich Nieupijający. Zamów przed nią molebień, a będziesz ponownie zdrów duszą i ciałem. Żołnierz alkoholik nie skorzystał z rady starca, gdyż nie posiadał pieniędzy na pielgrzymkę do Sierpuchowa. Nogi żołnierza pozostały w dalszym ciągu chore. Starzec pojawiał się mu we śnie trzykrotnie. Podczas ostatniego objawienia zagroził choremu poważnymi konsekwencjami, o ile ten nie uda się do Sierpuchowa. Alkoholik powoli i w męczarniach rozpoczął podróż we wskazane miejsce. Po drodze został przyjęty na nocleg przez bogobojną kobietę. Po nocy, którą spędził w jej domu, okazało się, że alkoholik może iść z pomocą kuli. W końcu chory dotarł do tak zwanego Władyczniego monasteru w Sierpuchowie. Tu opowiedział swoją historię nowicjuszce Zacharii, późniejszej mniszce Elżbiecie. Nowicjuszka niosła posługę w cerkwi świętego Jerzego Zwycięzcy. Alkoholik poprosił, by kapłani celebrowali nabożeństwo błagalne przed ikoną Kielich Nieupijający. Okazało się, iż nikt w monasterze nie wie, jak wygląda wymieniona przez chorego ikona. Po głębokim namyśle nowicjuszka Zacharia stwierdziła, że być może żołnierzowi chodzi o ikonę wiszącą w ryznicy, w której znajdował się kielich eucharystyczny. Odnaleziono wizerunek Bogu Rodzicy i odsłużono przed nim nabożeństwo. Okazało się, że na odwrocie ikony widnieje napis Kielich Nieupijający. Alkoholik, będąc w monasterze, postanowił pokłonić się relikwiom założyciela świętego miejsca, świętemu Warłaamowi Sierpuchowskiemu. Żołnierz zdziwił się, ponieważ w świętym rozpoznał starca ze swoich snów. Przed nową świętością w cerkwi świętego Jerzego zaczęto sprawować molebny, mające na celu zaniesienie próśb do Bogu Rodzicy, by ta wstawiła się za alkoholików oraz ich rodziny, matki, żony, dzieci, dotkniętych chorobą alkoholową. Od tej pory kult ikony stał się powszechny.

0: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Ikona Bogu Rodzicy kielich nieupijający i akatyst przed nią czytany jest niezwykle cennym doświadczeniem modlitewnym, w szczególności dla osób zmagających się z chorobą alkoholową. Znając takich, mając ich w rodzinach, pomódlmy się dziś za nich szczególnie, w naszej prywatnej modlitwie. Może im to dać naprawdę dużo.
2: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
3: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
2: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: W minioną niedzielę mieliśmy w Supraślu sympozjum naukowe. XX wiek przyniósł monasterowi doświadczenie dramatycznych wydarzeń, bieżeństwa, dwóch wojen światowych, utraty materialnego dziedzictwa, ograniczeń okresu Polski Ludowej, ale również stopniowego odrodzenia życia religijnego i odbudowy jego znaczenia jako centrum duchowości, kultury i pamięci historycznej. Symbolicznie drogę tę wyraża hasło sympozjum między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Wysłuchajmy dziś wygłoszonego nań wykładu Anety Prymaki-Oniszk pod tytułem Starania o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Tytuł brzmi Starania o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958, ale w dużej mierze będę mówiła o tym, o materiałach, które gdzieś tam zbieram do książki, powstającej książki, którą ma wydać Centrum Kultury Białoruskiej, i ta książka dotyczy no tego okresu, właśnie okresu, gdy tutaj no, toczyła się walka o odzyskanie miejsca do odprawiania nabożeństw i jakiejś takiej wspólnota parafialna musiała się bardzo mocno zaangażować. Ważną postacią jest ksiądz Aleksy Mularczyk, który tu zapisał się bardzo jakby takimi, no tak, to jest ważny i dobry okres, mimo że bardzo trudny w życiu tutejszej wspólnoty. Ja piszę książkę, która będzie książką reporterską i która jakby nie tylko będzie dotyczyła faktów historycznych. One zostały całkiem dobrze opisane i całkiem im bardziej się im przyglądam, te opisy, które robił swego czasu w Przeglądzie Prawosławnym Michał Bołtryk, a później to zostało wydane w takiej książce Prawosławie Nasza Wiara, coś takiego. A później też powstała książka pani Walentyny Makal. I ta moja książka oczywiście opiera się w dużej mierze na tym samym materiale, wzbogaca ten materiał jeszcze archiwum państwa Mularczyków. Ostatnio czytam bardzo ciekawe zapiski takie i raporty Baciuszki Mularczyka wysyłane do dziekana powiatowego, z których wyłania się obraz zupełnie wcześniej jakoś tak nieprzedstawiany, czyli obraz parafian. Bo myślę sobie, że tutaj to jest trudny moment, bo gdzieś ciągle toczy się walka narracyjna dotycząca tego, co się wtedy zadziało. I gdzieś to jest taka perspektywa, która zupełnie nie jest uwzględniana w publikacjach dotyczących Supraśla wydawanych przez gminę na przykład, tak? Albo tych wszystkich takich publikacjach wydawanych przez Kolegium Supraśliensis. W sumie jedno i drugie jest bardzo blisko powiązane, ale to one gdzieś jakby dominują teraz na rynku wydawniczym, tak? I tego jest bardzo dużo. I one przedstawiają obraz bardzo zideologizowany, bardzo mocno zideologizowany. W ostatnich latach ukazały się takie książki, które piszą wprost o tym, no rzucają bardzo grube oskarżenia, to znaczy są to oskarżenia zarówno pod adresem parafian, jak i duchownego, o współpracę z, nie wiem, z okupantem niemieckim, z Sowietami, gdzie zamiast powołania się na rzetelne źródła mamy powołanie się na wcześniejsze publikacje, tak? Jakby gdzieś to są bardzo nierzetelne publikacje i stawiają naszą społeczność w roli zdrajców, obcych, to bardzo, bardzo to jest niedobry, coś, co się dzieje i coś, co gdzieś zawłaszczyło jakby narrację i sposób mówienia, sposób pisania o tym. Więc gdzieś ja w swojej książce bardzo bym chciała przedstawić z jednej strony fakty, o których trochę Państwu powiem, tak, wkrótce. To jest 19 rok 58, czyli moment, gdy nastaje tutaj państwo polskie, przez cały okres walki o utworzenie parafii, osadzenie tutaj duchownego. Później przychodzi II wojna światowa, która wielokrotnie miesza w tutejszych układach i też sprawach związanych z własnością monasteru i cerkwi Jana Teologa, później czas powojenny, a gdzieś jakby taką datą graniczną jest rok 1958, gdy prawosławni po próbach rozbiórki, tak, odzyskują dostęp do cerkwi świętego Jana Teologa. Więc jakby gdzieś z jednej strony chcę przedstawić fakty, trochę ustawić to w takim kontekście, jak się teraz o tym mówi, tej całej narracji, która zaczyna gdzieś dominować, a z jeszcze kolejnej strony przedstawić osoby, o których trochę jakby jak nie zapiszemy tego, to ta pamięć odejdzie, czyli przede wszystkim księdza Mularczyka, Maciuszki Mularczyka z matuszką, z synami, z całą rodziną oraz wspólnoty parafialnej, tak? Bo to i pani Anna Wołkowska, i mnisi, którzy tutaj, Sawa, a później Izydor, tak? I też zwykłych, tak zwanych zwykłych parafian, którzy nie zostali opisani, to znaczy trochę bywali opisywani na łamach przeglądu prawosławnego, ale udało mi się dotrzeć do... No, trudne jest dzisiaj docieranie jeszcze do tych najstarszych, bo ci najstarsi mają po 90 lat i to, co pamiętają z czasu II wojny światowej, to już jest w dużej mierze przekaz, tak? To znaczy oni, jeśli wtedy żyli, byli jeszcze dziećmi, więc tak naprawdę rozumienie tego czasu to już jest późniejszy przekaz. Dlatego gdzieś z tymi dokumentami pracuję i z wspomnieniami od dłuższego czasu i mam wrażenie, nawiązując do tutaj planów dalszych badań dotyczących historii, że to jest czas, który wymaga też bardzo solidnych badań historycznych. Być może nawet wydanie dokumentów, które są, które na ten temat gdzieś powstały, tak jak kiedyś dawno temu Sławek Iwaniuk wydawał dokumenty związane jakby z białoruską społecznością, co się w latach powojennych, to myślę sobie, że takie dokumenty z czasu międzywojennego, wojennego i tuż powojennego byłyby bardzo cennym źródłem dla badaczy. Tak? Takim źródłem, na które można się powołać i takim źródłem, które absolutnie przewraca te dominujące narracje. Tak? Bo odwołuje nas do tego, jak było. Więc... Ja króciutko przedstawię faktografię, choć nie wiem, czy jest to potrzebne, bo mam wrażenie, że większość osób obecnych na sali zna ją całkiem dobrze z tego dwudziestolecia międzywojennego. Dobrze myślę? Czy jest to dla Państwa obszar trochę nieznany jeszcze? Przedstawię z nadzieją też, że jeśli gdzieś tutaj Państwu coś zaświta, jak na przykład historię konkretnych ludzi z tego czasu, to ja po spotkaniu bardzo proszę o podejście do mnie i podzielenie się jakimś kontaktem, no bo tak naprawdę bardzo, bardzo ważne i pożądane byłoby dostarczenie tego, co Państwo wiedzą albo ktoś jeszcze może wiedzieć. Tak, więc ja gdzieś zaczynam, tu nie będę, jakby zaczynam od 19 roku, od sytuacji, gdy nastaje tutaj państwo polskie. Ono na Podlasiu, Białymstoku, Białystok, ustanowienie polskiej władzy to jest luty 19 roku. I wtedy też oczywiście formuje się władza tutaj. Tak? Skorzystam bardzo chętnie z ustaleń władyki dotyczących tych spraw własnościowych, bo one się będą przez całą tą moją książkę też przewijać, więc bardzo tak liczę na pomoc tutaj w tej dziedzinie. Gdy tutaj nastaje państwo polskie, no to w monasterze jest już ojciec Sawa Hawryluk, który według tego, co pisze w swojej publikacji ksiądz Grzegorz Sosna, od 25 października 18 roku zarządza cerkwią w Supraślu. i gdy nastaje państwo polskie, on próbuje obsługiwać tutejszą ludność. Ale no właśnie, luty jest tutaj takim momentem, gdy zaczyna się formować władza. I już w kwietniu 19 roku, gdy jeszcze w Supraślu ta władza dopiero się formuje, do Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wpływa pismo rzymskokatolickiego dziekana białostockiego księdza Lucjana Haleckiego, który pisze, ja będę cytować, bo to też jakby elementem mojej pewnie pracy będzie taki rodzaj analizy języka, jakim mówiono o tym, jakim dzisiaj mówimy o tym, co oczywiście w przypadku Supraśla jest bardzo ważne, bo dzisiaj ten język, ciągle się o niego potykamy, mówienie o bazyliańskim klasztorze pounickim, pisaniu na mapach ciągle w taki sposób, mówieniu o Supraślu jako o dobrach pounickich ciągle, tak? Ciągle ten język jest ważnym takim elementem polityki historycznej, co tu dużo mówić. Więc tutaj cytuję. Upraszam o zwrot Kościołowi katolickiemu cerkwi i klasztorów w Supraślu. Była to własność ojców bazylianów unitów zabrana na rzecz prawosławia za czasów cara Mikołaja I. I dalej ksiądz Halecki pisał. 72-letnie posiadanie przez schizmatyków cerkwi i klasztoru nie może służyć przedawnieniu niezaprzeczalnych praw kościoła naszego. To pismo natychmiast doczekało się odpowiedzi ze strony ministerstwa, ale także ze strony starosty, który poparł to pismo, pisząc, że, i tutaj cytat, popierając usunięcie mnichów prawosławnych z kościoła i klasztoru, należy całą fundację obrócić na cele szkolne. To jest kwiecień 19 roku. Wydaje się, że to jest jeszcze czas, gdy w monasterze mieszkają prawosławni mnisi i odprawiają nabożeństwa. Tak się wydaje. Tak? Jeszcze chciałabym to... Nie udało mi się tego potwierdzić w żadnych źródłach konkretnie, ale wydaje się, że odprawiają nabożeństwa prawdopodobnie w cerkwi Jana Teologa. 8 sierpnia, czyli kilka miesięcy później, 8 sierpnia 19 roku lokalne władze, czyli inspektor Zbigniew Łuszyński, burmistrz miasta Władysław Kozłowski oraz sekretarz Maria Rotert zamknęły i opieczętowały główną cerkiew zwiastowania przy Najświętszej Bogu Rodzicy. I to wtedy jakby wyposażenie tej cerkwi zostało przez ojca Sawę i stróża przeniesione do cerkwi Jana Teologa, którą też zamknięto. I to jest ten czas, gdy rozpoczyna się też bardzo usilne próby usunięcia ojca Sawy z terenu klasztornego, na którym mieszka. To będzie dosyć długo trwało. To też jest bardzo ciekawy wątek prawdopodobnie na zbadanie, bo wydaje się, że władze państwowe robią to dopiero w 24 roku. Gdy cerkiew zwiastowania została przejęta i zamknięta, została też cerkiew Jana Teologa, parafianie zaczynają pisać swoje listy. I to są listy, które piszą wszędzie. Zaczynają od Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, piszą do naczelnika, właściwie piszą do wszystkich władz, do wszystkich posłów. Właściwie chyba nie było instytucji, do której nie napisali. Jest to tak też bardzo często takie ciekawe źródło, może niedoceniane ciągle przez genealogów, bo tam zwykle te pisma są podpisywane przez lokalnych mieszkańców, głównie mężczyzn, ale są też podpisy kobiet i mam wrażenie, ja tam znalazłam swoich dziadków ciotecznych i innych, ale jest to też takie źródło bardzo ciekawe, kto wtedy mieszkał w tych miejscowościach, tak? Bo tam i Studzianki, Karakule, Ogrodniczki, Suraszkowo, te wszystkie miejscowości się tam bardzo bogato podpisywały. No i oczywiście piszą z prośbą, z coraz bardziej rozpaczliwą. Ten list do Ministerstwa Wyznania Oświecenia Publicznego z kilkuset podpisami brzmi tak, tu króciutki cytat. Żal prawosławnego ludu nie ma granic. Klasztor był prawosławny i zakładany w prawosławiu. My ze łzami upraszamy obronić nas od nowych uciemiężeń za świętą wiarę i przywrócić nam nasze drogie świątynie. Ten ton z czasem robi się jeszcze bardziej rozpaczliwy, tam się pojawia taka, nie tylko tu, ale w innych zabranych cerkwiach, taki argument, że bez naszej cerkwi my odziczejem, a chcemy być przecież dobrymi obywatelami tego państwa, jesteśmy dobrymi obywatelami tego państwa, płacimy podatki, służymy w wojsku, tak, jesteśmy gotowi, ale to, co charakterystyczne, na żadne z tych listów nie dostają odpowiedzi. Tak? Nie ma odpowiedzi. Także wydaje się, że tej odpowiedzi nie dostają także władze cerkiewne, bo oprócz wiernych, mnie tu interesują przede wszystkim ci wierni, ale pisze także przecież i biskup, i metropolita w różnych sytuacjach interweniuje. Z tymi odpowiedziami chyba było słabo. Jeśli ktoś z państwa dotarł do odpowiedzi, które by przyszły, to ja będę bardzo wdzięczna, tak? Bo na ten moment mam takie poczucie, że właściwie te pisma zostają wszystkie bez odpowiedzi. Tak? I to jest jakby ta cała historia, w tej historii to ciągle wraca, że tutaj jakby ta różnica w traktowaniu parafia obywateli tego kraju jest taka, że ta społeczność katolicka natychmiast dostaje odpowiedzi, a nasza społeczność tego nie dostaje. I gdzieś jest to taki trudny też moment, bo jak się przeanalizuje politykę państwa wobec ówczesnej ludności, no to ja tak przyglądając się, jak są traktowani ci ludzie z naszych miejscowości, no to dochodzi do czegoś takiego bardzo, mam wrażenie, znaczącego w relacjach lokalnych, że gdzieś państwo, oczywiście państwo i Kościół katolicki, to ten interes jest wspólny, tak? Jakby państwo traktuje, że racja stanu jest tożsama z racją Kościoła katolickiego. I to nie jest pierwsza historia, gdy tak się działo w historii tego kraju, ale bardzo taki trudny moment dotyczy traktowania ludności prawosławnej, której się nie odpowiada na listy i która, oczywiście to jest taki moment, że państwo polskie odzyskuje niepodległość, próbuje budować swoją państwowość w trudnych warunkach, także narracje, gdzie jest dużo odwołań do zaborcy i gdzie jest jakby taki rodzaj trochę zemsty za rusyfikację. I teraz taką figurą, która, no nie rusyfikator, jest po drugiej stronie granicy. Teraz gdzieś odpowiedzialność, ma się wrażenie z tej korespondencji i z tekstów, które są pisane, odpowiedzialność, jakby ludność prawosławna, tutejsi parafianie, którzy piszą po polsku, mówiąc, chcemy być dobrymi synami tej ojczyzny, oni jakby zostają wyłączeni z obywateli i gdzieś traktowani jako odprysk tych dawnych rusyfikatorów. To bardzo mocno widać w takim traktowaniu tej ludności, w pisaniu w gazetach. Także gdzieś mam wrażenie, że to jest taki bardzo trudny moment dla parafian, którzy muszą ciągle udowadniać, że są jednak obywatelami tego kraju. Bardzo często też w dokumentach, warto, jak je czytam, to na przykład powstają różnego rodzaju komitety, które mają zadbać o klasztor, albo przyjeżdża, jakby sprawa zostaje przekazana w ręce konserwatora zabytków lokalnego, ale gdy przeczytamy nazwiska osób, które na przykład są konserwatorem, był to wtedy akurat ksiądz katolicki, Polski, albo zobaczymy, kto staje się tym organem, kto wchodzi w skład organów państwowych, które mają decydować o losie klasztoru, no to tam też zwykle są księża katolicy, najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj to pokazanie pozycji, zobaczenie tej pozycji bardzo wiele mówi o tym, jak, co mogło się dalej dziać, tak? Jaki los czekał klasztor w tym momencie. No właśnie, w lutym 21 roku Białostockie Biuro Odbudowy prosi konserwatora zabytków o przejazd i zorganizowanie komitetu restauracyjnego w Supraślu. Konserwatorem zabytków jest ksiądz Piotr Śledziewski. Później ta konferencja się odbywa i rekomendacje są następujące. I tutaj też język jest ważny, bo on przez cały ten czas, zresztą dzisiaj też jakoś kształtuje obraz relacji tutaj. Więc tak, cytuję. Położony w powiecie białostockim były klasztor ojców bazylianów w Supraślu, fundowany w roku 1499-1500 przez biskupa smoleńskiego Józefa Sołtana i wojewody nowogrodzkiego Aleksandra Chodkiewicza, które, jak głosi kronika Ławry Supraskiej, zostali w wierze świętej katolickiej, należałoby, zdaniem moim, oddać do użytku ludności katolickiej. I myślę, że tego typu pism mamy w tym czasie bardzo dużo. W międzyczasie budynki monasteru, to tak jak już było tutaj mówione, przychodzą w użytkowaniu szkoły rolniczej. I cerkiew z klasztoru zostaje usunięty ojciec Sawa, a cerkiew Jana Teologa zostaje zamknięta. W 27 roku ta cerkiew też zwiastowania zostaje przekazana katolikom w ten sposób, że arcybiskup wileński Jabł Żykowski odprawia pierwszą mszę łacińską i klucze zostają przekazane parafii katolickiej, księdzu katolickiemu, i de facto bez jakby prawnych jakby podstaw cerkiew zostaje przekazana katolikom i rozpoczyna się remont zabytku, tak, który też jest opisywany i który budzi wiele niepokojów, jak zostanie odrestaurowany i co tak naprawdę się stanie z wyposażeniem. Żeby jeszcze bardziej skomplikować ten obraz, w tym czasie na Białostoczyźnie pojawia się bardzo silna działalność duchowieństwa unickiego, inspirowana oczywiście także. I jednemu z księży prawosławnych, to tutaj metropolita Dionizy, informuje Ministerstwo Wyznań w 28 roku. Święty Synod stwierdza szczególnie ożywioną działalność duchowieństwa unickiego w niektórych rejonach województwa białostockiego. Jednemu z księży prawosławnych ofiarowano objęcie parafii unickiej w Supraślu, proponując mu w uposażeniu grunt, ogród klasztorny i dotację pieniężną. Na prośby Supraślan ksiądz biskup Grodzieński wyznaczył księdza prawosławnego celem pełnienia posług religijnych w Supraślu. W odpowiedzi urząd wojewódzki zabronił mu pobytu w Supraślu. Tak więc do Supraśla, gdzie nie ma ani jednego unity, może być mianowany ksiądz unicki, natomiast nie może tam zamieszkać ksiądz prawosławny dla obsługi licznej ludności prawosławnej. Do zainstalowania tutaj duchownych unickich nie dochodzi, ale rzeczywiście jest też ta aktywność bardzo mocno odnotowywana, tym bardziej, że na początku lat 20. w Supraślu dochodzi do takiego paradoksu, że wszystkie wspólnoty wyznaniowe tu działające, katolicy, protestanci i Żydzi, mają w centrum Supraśla swoją świątynię, poza prawosławnymi, którzy przez długi czas nie mają budynku, nie mają obsługi duszpasterskiej. I ta walka przez te całe lata dwudzieste XX wieku, to są właśnie prośby parafian, słane do różnych organów i próby zmiany tej sytuacji. Tak? Tutaj ci wierni stąd są przyłączeni do parafii wasilkowskiej. No i ich starania jakiś skutek odnoszą, bo w listopadzie 27 roku na etat pierwszego psalmisty przeniesiono z Grodna ojca Aleksego Mularczyka, który oprócz tego, że kierował chórem, miał obsługiwać też prawosławnych w Supraślu. Mularczykowie mieszkają w Wasilkowie, choć chcieliby w Supraślu. I na to w Supraślu albo tu w okolicy dojeżdża Baciuszka Mularczyk, dojeżdża rowerem albo furmanką. Do dzisiaj to jest taki mocny element, który zachował się w pamięci, bo jak rozmawiam z najstarszymi ludźmi, to oni tak właśnie bardzo często pamiętają Baciuszkę Mularczyka.

tudzież zakup budynku, w którym mógłby się osiedlić. Bardzo długo, do 30 roku, nie ma na to zgody władz. W 29, jeszcze to musimy sobie potwierdzać, bo część dokumentów mówi, że w 29 udaje się jakoś zamieszkać w Supraślu w wynajętym domku Mularczykom, ale taka formalna zgoda Ministerstwa Wyznań przychodzi 15 lipca 30 roku. Wtedy ministerstwo zgadza się na utworzenie filii nietatowej w Supraślu. Warunkiem jest to, że ludność prawosławna z Supraśla i okolic zapewni duchownemu utrzymanie. I ta ludność to zapewnia. Jest tu akurat, jako że dokumentów zachowało się niewiele i są dosyć wyrywkowe, no to te buchalteryjnych trochę jest. Jest też trochę takiej korespondencji, która, jakby to powiedzieć, próbuje zdyscyplinować tych, którzy jeszcze nie wpłacili. I mierzy się z takim problemem, co robić z ludźmi ubogimi. Bo rzeczywiście mam się streszczać. Tak, dobra. Więc gdzieś z tej korespondencji wyłania się bardzo ciekawy obraz też parafii, o której myślę, że bardzo warto jest tych parafian też jakoś zobaczyć i zarysować, bo oni giną z wszystkich absolutnie publikacji. Z tych publikacji gminnych jest bardzo dużo o różnych działaczach społeczności nieprawosławnej, a tych tutaj absolutnie nie ma. Później w 1931 roku zaczyna funkcjonować w Supraślu filialna parafia Wasilkowa i w 1935 parafianie wielkim wysiłkiem kupują plebanie przy ulicy 3 Maja i zaczynają się bardzo mocno starać o utworzenie parafii etatowej. Jest kryzys, wszyscy ubożeją. Parafia nieetatowa wiąże się z tym, że utrzymanie duchownego jest po stronie parafian. Parafia etatowa, państwo utrzymuje duchownych. Wszystkich wyznań, tak? Więc te starania się rozpoczynają. Wydaje się, że do II wojny światowej nie udaje się tego zrobić. Duchowny jest na utrzymaniu parafian. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w klasztorze, to tu jest też jakby fakt powszechnie znany pojawienia się tutaj salezjanów, którzy wynajmują teren klasztorny i zakładają, powstaje zakład wychowawczy dla chłopców. Sprawa w sądzie, to tutaj już Władyka wspomniał. Druga wojna światowa. To jest kolejny trudny czas, gdzie ja jeszcze jak biorę się do tego pisania i widzę, jak wiele tutaj jest emocji, ale też wspomnień, które gdzieś zostały podniesione do rangi dokumentu, a są po prostu wspomnieniami różnych mieszkańców. Tak? Że gdzieś bardzo często dzisiaj ten okres II wojny światowej zwłaszcza jest opisywany przez historyków także powołujących się na poprzednie publikacje, a te poprzednie publikacje są po prostu relacjami osób zaangażowanych w sprawie, czyli na przykład księdza Dorabiały, przełożonego salezjanów, którego teksty wspomnienia zostały opublikowane. No ale są jakby wspomnieniami o bardzo aktywnego uczestnika sporu, który się toczy tutaj w Supraślu, więc gdzieś poszukiwania materiałów, które pokazałyby, jak ten okres wygląda, także z tej perspektywy parafian naszej parafii tutejszej. We wrześniu oczywiście w monasterze lokuje się wojsko radzieckie, u Mularczyków na plebanii kwateruje dowódca, ze świątyni zdjęty jest krzyż, zniszczony ikonostas. To są fakty jakby powszechnie znane. Tak? Za niemieckiej okupacji, i to też jest taki moment, który dzisiaj jest bardzo mocno wykorzystywane w takim narracyjnym sporze. Prawosławni odzyskują cerkiew Jana Teologa i to jest taki moment, gdy tutaj działa także sierociniec.

0: prowadzony przez ojców salezjanów i prawosławni z wielkim trudem odzyskują te klucze do cerkwi bochosłowskiej, oświecają ją porządnie, znaczy na nowo, przepraszam, i do Supraśla przybywa 6 mnichów z terenu zajętego przez Niemcy i osiedlają się w Supraślu. Jednym z nich jest ojciec Izydor i znowu te opowieści tutaj dotyczące, znaczy gdzieś jestem na etapie takiego badania, bo pojawiają się zarzuty ze strony, właśnie nie ze strony, pojawiają się zarzuty w publikacjach książkowych dotyczące tego, że cerkiew została otwarta ponownie w wyniku kolaboracji. Nie znalazłam żadnych na razie, ale jestem w trakcie poszukiwań, podejrzewam, że też nie znajdę żadnych dokumentów, które pozwalałyby jakikolwiek cień rzucić na to, że ta kolaboracja gdzieś istniała. Oczywiście współpraca wszystkich duchownych z okupantem niemieckim, współpraca w sensie administracyjnej współpracy albo też współpracy polegającej na wstawianiu się za swoich parafian i bywaniu tam. Oczywiście taki rodzaj współpracy jest czymś naturalnym w przypadku każdego z wyznań, tak? I takie gdzieś znaki są, ale jakby to jest nie udało mi się po żadnej ze stron takich dokumentów pozyskać. No i oczywiście ten przejście frontu i wysadzenie cerkwi w Supraślu, cerkwi Zwiastowania, to jest ten moment, który znowu gdzieś uruchamia całą masę pomówień i takich rzeczy, które gdzieś mówią chyba więcej, mniej o faktach, ale bardziej o nastrojach panujących w Supraślu. Zaskakujące jest, z ilu źródeł udało mi się to usłyszeć i z jakich momentów, kto co mówił i dlaczego. No, pokazuje to po prostu napięcie panujące tutaj bardzo, bardzo silne. I dalsza część to są czasy powojenne i walka o przynależność monasteru i znowu tutaj formujące się władze, najpierw jeszcze te władze takie bardziej lokalne, które później będą, jakby te władze lokalne przed ustanowieniem władzy komunistycznej, no to pierwszy burmistrz Normantowicz 4 września 1944 roku przekazuje klasztor salezjanom i nakazuje prawosławnym opuścić cerkiew, pisząc, i to też jest ciekawe, podaje się do wiadomości, że Rada Miejska w Supraślu dnia 3 września 1944 jednogłośnie uchwaliła, co następuje. Opierając się na decyzji Sądu Rzeczpospolitej z roku 1939, przywrócić własność po klasztorze z budynkami i ogród dla zakładu księży salezjanów i uznać go prawowitym właścicielem, którym nigdy nie był, ale rzeczywiście rozpoczyna się bardzo taka jakby odbijająca się na emocjach lokalnej ludności walka o przynależność klasztoru i państwo, jakby wojewoda Sztachelski wraca do takiego pomysłu wcześniejszego, którym polega na tym, że proponuje prawosławnym zajęcie, oddanie klasztoru i zajęcie, wcześniej planowano w czasach dwudziestolecia międzywojennego, zamianę proponowano klasztoru na kościół katolicki, teraz zamianę klasztoru na kościół ewangelicki. Basiuszka Mularczyk, toczą się jakby bardzo burzliwe dyskusje wśród parafian, którzy próbują się rozeznać w nowej sytuacji. Ostatecznie Rada Parafialna Baciuszka Mularczuk odrzucają tę propozycję, próbują zachować cerkiew Jana Teologa, dyżurując w niej na zmianę, a państwo próbuje ich stamtąd usunąć. I to jest długi czas, lata, długie miesiące kolejne. W międzyczasie jest napad oddziałów post-akowskich na plebanie, próba zamordowania Wsiewołoda Mularczyka oraz wygnanie z mnichów, mnichów z klasztoru, który zostaje w tym czasie przejęty przez Salezjanów. Kolejny bardzo taki trudny i burzliwy moment, który kończy się tym, że Salezjanie opuszczają tak, tereny, opuszczają monaster, gdy wygasza za im w 1948 roku umowa, a budynki pomonasterskie i cerkiew świętego Jana Teologa przyjmuje ośrodek szkolenia kadr mechanizacji i rolnictwa. I w 1957 roku państwo próbuje, wydaje decyzję o rozebraniu cerkwi. Zaczęte są prace, prowadzone są już prace, są zdjęcia z tego okresu. W wyniku bardzo jakby silnych działań z różnych stron te prace zostają wstrzymane. I pod koniec 1957 roku cerkiew świętego Jana Teologa zostaje zwrócona prawosławnym. I w 1958 po remoncie wraca tam życie parafialne, cerkiewne. I jakby ten okres gdzieś chcę mocniej zbadać i opisać, jestem w jego trakcie i tak jak już Państwu mówiłam, to jakby gdzieś ramy takie zarysowane z prośbą, gdyby u kogoś gdzieś były jeszcze jakieś materiały, dokumenty czy wspomnienia rodzinne, bo gdzieś to narysowanie, tak, jakby parafii, zobaczenie tych ludzi jest ważnym elementem gdzieś mojej pracy, no to ja bardzo, bardzo proszę o wsparcie i pomoc.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.

Obecnie monaster podejmuje wiele inicjatyw duchowych i naukowych, ale staje również przed kilkoma wyzwaniami logistycznymi. Jednym z nich jest budowa drogi procesyjnej wokół cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy. Nowa droga jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu, a także dla ochrony zabytkowych obiektów przed zawilgoceniem i postępującą degradacją. Prace prowadzone są ze środków własnych klasztoru, dlatego mnisi pokornie proszą o wsparcie darczyńców. Ofiary można składać na konto bankowe lub osobiście w monasterze. Numer tegoż konta dostępny jest na stronie internetowej Monasteru Supraskiego www.monaster-supras.pl.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 7 października 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o chirotonii diakońskiej lektora Pawła Iwaniuka, konferencji katechetycznej w Lublinie i modlitewnej inauguracji roku akademickiego w Białymstoku. Października 4 w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku podczas boskiej liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, udzielił święceń diakońskich lektorowi Pawłowi Iwaniukowi. Nowy diakon urodził się 16 kwietnia 2000 roku w Białymstoku. Po uzyskaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął naukę w policealnym studium ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W 2019 otrzymał chirotesję lektorską. W 2023 podjął naukę w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie, które ukończył 11 czerwca 2026 roku. W latach 2023-26 pełnił funkcję dyrygenta psalmisty w cerkwie akademickiej świętej równej apostoła Marii Magdaleny w Białymstoku. 3 czerwca wstąpił w związek małżeński z Darią Kasperuk. 6 września 2025 roku otrzymał dekret mianujący psalmistą w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Aktualnie jest katechetą w przedszkolach samorządowych nr 14, 23, 27 i 41 w Białymstoku. Axios. 5 października 2026 roku w Centrum Diecezjalnym w Lublinie miała miejsce konferencja katechetyczna nauczycieli religii prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Tematem przewodnim konferencji był Krzyż Chrystusowy w katechezie prawosławnej, w 1700. Rocznicę jego odnalezienia. Konferencja rozpoczęła się molebnem w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego, któremu przewodniczył arcybiskup Abel. Hierarsze we wspólnej modlitwie towarzyszyli konsultant do spraw nauczania religii prawosławnej ksiądz Mitrat Jan Łukaszuk oraz wizytator diecezjalny ksiądz protojerej Jarosław Szczur. W czasie nabożeństwa śpiewał chór nauczycieli religii prawosławnej pod kierownictwem protodiakona Jana Natiaszko. Część wykładowa konferencji rozpoczęła się od okolicznościowych słów arcybiskupa Abla, który podkreślił szczególną misję nauczycieli religii w kształtowaniu chrześcijańskich postaw w życiu młodych ludzi. Organizatorem konferencji była prawosławna diecezja lubelsko-chełmska, diecezjalny zespół do spraw nauczania religii prawosławnej oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Tegoż 5 października w białostockiej katedrze odbyło się nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku. Wspólnej modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. W modlitewnych wezwaniach brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy, jej pożytecznym wykorzystywaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. W świątyni obecni byli rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Jego Magnificencja profesor dr habilitowany Marcin Moniuszko oraz rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, Jego Magnificencja profesor dr habilitowany Lech Szczyczewski. Poza rektorami w modlitwie uczestniczyło liczne grono dziekanów, prodziekanów, profesorów i wykładowców akademickich oraz studenci. W nabożeństwie arcybiskupowie asystowali duszpasterze akademiccy.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Z okazji 25-lecia radia odbyliśmy rozmowę z ordynariuszem naszej diecezji, arcybiskupem białostockim i gdańskim Jakubem. Zapraszamy do jej wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Błogosławcie, Władyko.
2: Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
1: Władyko, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzisiaj będziemy z wami rozmawiać o działalności Radia Ortodoksja i o rocznicy, bo w tym roku przypada rocznica 25-lecia działalności tego prawosławnego radia. Władyko, jakie były początki Radia Ortodoksja? Jak wspomina Władyka ten czas uruchomienia tej rozgłośni radiowej 25 lat temu?
2: 25 lat temu to ćwierć wieku. Wyrosło nowe pokolenie, które już nie pamięta, że były takie czasy, kiedy Radio Ortodoksja nie nadawało swojego programu. To były czasy całkiem inne, dlatego że do momentu powołania radia właściwie nie było możliwości założenia swojej cerkiewnej, no właściwie to prywatnej, tak, cerkiewnej rozgłośni. Mieliśmy swoje programy i to też niedużo wcześniej w publicznym radiu i publicznej telewizji. Były to media państwowe. Zmiany polityczne pozwoliły na to, żeby w tych mediach państwowych pojawiły się krótkie nasze religijne programy. I zostało to nawet zapisane w naszej ustawie o stosunku państwa do autokefalicznego kościoła prawosławnego. Tam jest mowa o tym, że państwo ma zapewnić nam czas antenowy do nadawania naszych programów i emisji naszych nabożeństw. No, w tej naszej praktyce białostockiej to było raz w tygodniu krótki program w radio i krótki program w telewizji Białystok, która przecież wtedy też dopiero co powstała, program trzeci, telewizja Białystok. Dlatego, kiedy pojawiła się możliwość stworzenia swojego radia, prawna możliwość, no to było wielkie zadanie i staraliśmy się o to, żeby jak najszybciej otworzyć swoje radio, bo dawało to dużo szersze możliwości działalności i edukacyjnej, i dotarcia do naszych wiernych z informacją, bo przecież tych informacji wtedy nie było. No musimy pamiętać, że wtedy była medialnie całkiem inna sytuacja. Nie było jeszcze internetu, nie można było przeczytać na bieżąco jakichś informacji z wydarzeń, relacji z odbywających się uroczystości, świąt. My teraz troszkę na to inaczej patrzymy, mając te wszystkie możliwości. Tu się wydarzyło i za kilka minut informacja się pojawia i każdy może do tej informacji dotrzeć. Wtedy nie było. A więc umożliwienie, że radio będzie codziennie nadawało i będzie mogło nadawać wiadomości z codziennych wydarzeń, mówić też o wydarzeniach danego dnia, o świętach, które i o świętych, i zaprezentować czytania ewangeliczne każdego dnia, zamieścić komentarz do tych czytań ewangelicznych z Pisma Świętego, to było naprawdę dla nas bardzo ważne. I kiedy taka możliwość się pojawiła, więc starałem się, żeby jak najszybciej stworzyć swoje radio i stworzyć wszystkie możliwości do realizacji tych nowych zadań. No bo cerkiew zawsze korzystała z możliwości docierania do wiernych. Kiedy się pojawił druk, to jedne z pierwszych ksiąg drukowanych to były właśnie księgi liturgiczne i księgi cerkiewne. Później, kiedy się pojawiała inna możliwość, no to możliwość periodyków, drukowano periodyki. No i kiedy się pojawiła możliwość nadawania w radio, w emitowania programu radiowego, a później telewizyjnego, no to było bardzo ważne. Słuchało się czasami jakiegoś radia z zagranicy. U nas takiej możliwości nie było.
1: 25 lat to jest ćwierć wieku. Chciałbym, żebyśmy odnieśli się jeszcze, czy pamięta Władyka ten dzień, kiedy to radio zostało uruchomione, kiedy wyemitowano pierwszą audycję. Jakie wtedy uczucie było w sercu Władyki?
2: Działania na rzecz stworzenia Radia Ortodoksja rozpoczęliśmy zaraz po tym, jak objąłem diecezję w 1999 roku. To było naprawdę mnóstwo napisanych pism, mnóstwo rozmów, rozważań, jak to zrobić, gdzie to zrobić. Ja dzisiaj przed przyjechaniem tutaj do studia zajrzałem do teczki z tymi dokumentami. Naprawdę, no nawet takie pisma do Urzędu Miejskiego, z lokalizacją anteny, gdzie to będzie mnóstwo tych pism, ale przez 2 lata zdążyliśmy zrobić, bo 10 kwietnia 2001 roku otrzymaliśmy koncesję na nadawanie to tak zwane rozsiewne, tak, naszego programu pod nazwą Radio Ortodoksja. Zaraz potem, po 25 czerwca, mianowałem dyrektorem radia księdza Jana Kojło, który już wcześniej włączył się w organizowanie naszego radia. Wtedy mianowałem go dyrektorem i od razu jeszcze programy nie ruszyły. Ale później nie pamiętam dokładnie daty, kiedy wyemitowano pierwsze programy. To nie było takie łatwe. Brakowało nam sprzętu. Właśnie ten czas przygotowania to było tak. Nadajnik. Zamontować antenę. Przygotować studio. Znaleźć nadajnik. Znaleźć sprzęt, który by można było zmiksować, przygotować program, nagrać program, a więc trzeba było zrobić jakieś pierwsze studio. I nie sposób tutaj nie wspomnieć o tych ludziach, którzy przyszli z pomocą, dlatego że ja skontaktowałem się z prezesem, panem, ile dobrze pamiętam to nazwisko, pan Muszyński, prezesem Radia Białystok, czy moglibyśmy wysłać naszych przyszłych redaktorów do Radia Białystok, żeby oni się troszeczkę zapoznali z warsztatem przygotowywania programów. Oczywiście prezes się zgodził. Wysłaliśmy tam kilka osób, które chodziły, zapoznawały się. Jedna z redaktorek Radia Białystok, teraz bardzo znana, no właśnie była tą osobą, którą ja jako jedną z pierwszych wysłałem tam. Pracowała u nas w Radiu Ortodoksja, później, tak kolokwialnie mówiąc, została kupiona do Radia Białystok i została na zawsze tam. Ale dzięki temu, że związała się z radiem na początku, z Radiem Ortodoksja. Podobnie też ze sprzętem. Bodajże pamiętam część sprzętu, otrzymaliśmy też, odkupiliśmy zdemontowany sprzęt z Radia Białystok i nawet pan, który pracował tam, technik, pomagał nam to wszystko tutaj połączyć, uruchomić. Ale nie sposób też nie wspomnieć jeszcze o jednym radiu, radiu CCN, dlatego że ubiegając się o koncesję, i oczywiście wiedzieliśmy, że nie ruszymy z programem całodobowym. No, przygotowanie programu całodobowego wymaga wiele nakładów i ludzkich, ale i finansowych. A więc na początku, bodajże na ile pamiętam, prosiliśmy o 2 godziny nadawania. Więc otrzymaliśmy taki telefon już nie pamiętam, czy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy z innego urzędu, że no to jest dość krótki czas emitowania programu, żeby zająć całą częstotliwość. I że jest takie radio z Cieszyna, które ubiega się o koncesję w Białymstoku. I czy my byśmy nie dzielili z tym radiem częstotliwości? To znaczy na ten czas, na te 2 godziny oni by nie nadawali. Oni też nie pamiętam, na jakiś też nie, chyba niecałą dobę, ale też prosili. Więc żebyśmy z nimi skontaktowali, czy oni akceptują i czy my akceptujemy i żeby przyznano nam 2 koncesje, ale na tą samą częstotliwość z wpisanymi godzinami. Wiedząc, że nie mamy sprzętu, ja skontaktowałem się z tym radiem i poszliśmy na taką ugodę, że to fajnie, bo oni mają pierwszy sprzęt, oni mieli już nadajnik, coś tam mieli, nie pamiętam jeszcze, jakiś potrzebny nam, chyba nawet ten pierwszy mikser. I dadzą nam ten sprzęt, znaczy będzie ich sprzęt, ale oni szukali miejsca na studio i mieli wynajmować to miejsce na studio, a my zaproponowaliśmy miejsce, że mamy studio i możemy umiejscowić, mamy miejsce na dobre ulokowanie anteny dość wysoko. No i żeśmy zaakceptowali to i początkowo oni nas prosili, żebyśmy, oni emitowali właściwie na początku tylko muzykę i prosili nas, żebyśmy my im po prostu włączali przygotowaną przez nich muzykę. Dlatego powiem, że niektórzy, którzy włączali częstotliwość, to do końca nie było dobre. Włączali i mówią, no to w tym Radiu Ortodoksja jest tylko muzyka leci, ciągle leci muzyka, nie ma programu. A to było radio CCN, a my wchodziliśmy tylko na 2 godziny. Ale zaraz potem Radio CCN zrezygnowało z tej koncesji na Białystok. Nie pozwolono chyba im na rozszczepienie tak zwanej częstotliwości, żeby mogli nadawać reklamy jedne tu dla Białegostoku, a u siebie w Cieszynie inne. Nie pozwolono na rozszczepienie tych częstotliwości, bo to polega, że w tym samym czasie są nadawane, reklamowane są firmy tu u nas z Białegostoku i okolic, a tam swoje firmy. Nie pozwolono, więc oni zrezygnowali z swojej koncesji. Natomiast ponieważ już ten sprzęt był u nas, my odkupiliśmy ten sprzęt za bardzo małą sumę, ale powiem, że to dla nas było na początku przy ruszaniu z naszym radiem, myślę, że to był, że to była wola Boża, że akurat tak ten początek wyglądał i wspólne działania z tym radiem CCN. To były początki. No a później radio krzepło. Tworzył się zespół, który pracował. Też trzeba pamiętać o tym, że no nie mamy tyle środków, żeby zatrudnić profesjonalnych redaktorów. No ale może jest tak, że czasami ci niezatrudnieni, nieprofesjonalni są tak dobrzy, jak profesjonalni z przygotowaniem. Nieprzypadkowo, że proponowano naszym do przejścia do innych komercyjnych radii i telewizji nawet, tak, żeby przeszli, bo byli dobrzy. No, ale to powoduje, że ten zespół ciągle się zmienia i właściwie ten zespół to są wolontariusze, którzy ze swojej pasji przychodzą tu do radia i przygotowują program. Przy okazji uczą się tego, jak to się robi, ale robią dobrą robotę.
1: Ja myślę też, że to jest tak, że ci młodzi ludzie też poznają prawosławie dzięki temu. Oni są zaangażowani, muszą coś przeczytać, muszą coś przygotować. Kilka dni temu wcześniej rozmawiałem z Dariuszem Grzybkiem, który opowiadał o swojej historii 25 lat temu, o tym jak również pracował w Radiu Ortodoksji, jak pracował w Radiu Białystok i mówił o tym, że dzięki temu bardzo mocno poznawał naszą wiarę, naszą tradycję. Władyko, z waszej perspektywy, czy Radio Ortodoksja wpłynęło na życie religijne diecezji, mieszkańców tej diecezji, wiernych?
2: Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jak by wyglądało to życie, gdyby nie było radia, ale myślę, że Radio Ortodoksja wpisało się w nasze w funkcjonowanie społeczeństwa związanego z cerkwią. Szczególnie wtedy, kiedy rozszerzyliśmy naszą koncesję o nowe nadajniki. Nadajniki w Sokółce, w Bielsku, w Siemiatyczach i w Gródku. Okazuje się, że ludzie starsi, którzy mieszkają poza miastem, na wsiach, no nie zawsze korzystają z internetu, a więc dla nich Radio Ortodoksja jest ważne i to oni w większości słuchają i oczekują na ten program. O tym wiem z rozmów z ludźmi. I myślę, że radio w ten sposób wpływa na poziom wiedzy naszych wiernych, ale też dociera z religijnym programem i dając po prostu informacje, codzienne informacje, ale również transmitując nabożeństwa. I okazuje się, że właśnie teraz na tych wsiach, gdzie mieszkają starsze osoby, jest to niezwykle ważne i potrzebne. Ludzie włączają radio po to, żeby uczestniczyć właściwie w nabożeństwie. Nie mogą pójść, szczególnie te wielkopostne, kanon Andrzeja Skrety, pasje, ale również liturgie, te nasze liturgie, bo można oczywiście transmitować liturgię z innych krajów, no ale ważne jest, może to jest jakość tej transmisji jest może słabsza, ale to są nasze nabożeństwa. Ludzie znają, kto to odprawia. Mówimy o tym, czym żyje nasze społeczeństwo i na kazaniach, i na tych spotkaniach. Chyba ważnym też jest emitowanie różnych wykładów, które są organizowane w naszych różnych instytucjach, w parafiach, w Centrum Kultury Prawosławnej, w Akademii Supraskiej. Te wykłady są później transmitowane i ludzie nie mogliby uczestniczyć w tych spotkaniach, a za pośrednictwem radia są uczestnikami, mogą posłuchać tych bardzo cennych wykładów. Może nawet wspomnę o takim troszkę, nawet może śmiesznym wydarzeniu kiedyś, czy relacji, bo odbywa się Wszechnica Kultury Prawosławnej. To są cykliczne wykłady. I ta Wszechnica cieszyła się bardzo dużą popularnością. Brakowało miejsc. Zawsze ci przychodzący gdzieś tam brali krzesełka z innych pomieszczeń, żeby usiąść. A później raptem pusto na sali, kilkadziesiąt osób tylko, to zawsze było ponad 200, kilkadziesiąt osób, puste miejsce. Co się stało? I pan doktor Zieniuk przyszedł do mnie z taką informacją, mówi, wiem, co się stało. Bo ja dzwonię do jednego, mówię, czemu ty nie przychodzisz, takie ciekawe wykłady na Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Czemu nie przychodził? Zawsze przychodziłeś. On mówi, ale po co ja mam przychodzić? To jest transmitowane bezpośrednio przez Radio Ortodoksja. Można nawet zadać telefonicznie pytanie. Więc ja robię kawę, siadam w wygodnym fotelu i słucham. I to jeszcze nawet jest lepiej, bo jak gdzieś tam się siedziało daleko, to było troszkę trudniej słyszeć, gorzej. Natomiast przez radio lepiej się słyszy. W ten sposób okazało się, że przyczyną zmniejszenia ilości osób na spotkaniach Wszechnicy Kultury Prawosławnej było radio. Ale myślę, że to pozytywne działanie, bo na pewno więcej osób w ten sposób uczestniczy w tych spotkaniach, aniżeli tylko fizycznie.
1: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. Rozmawiamy o Radiu Ortodoksja, o jubileuszu 25-lecia działalności. Władyka wspomniał tutaj o wykładach. Ja mam takie wrażenie, że współcześnie jesteśmy takim społeczeństwem obrazkowym. Te treści są coraz krótsze, coraz bardziej proste i też ciężko się szczególnie młodym osobom skupić na chociażby na wykładach, które emitujemy. I tutaj mam pytanie do Władyki. To nie dotyczy tylko Radia Ortodoksja, tylko takiej ogólnej działalności medialnej cerkwi. Co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej sięgali po treści religijne, żeby te treści religijne nie były taką jedną z wielu propozycji, które młodzi ludzie mają, ale żeby oni odczuli, że to jest coś naprawdę potrzebnego w życiu?
2: Nie mam odpowiedzi na to pytanie. To jest trudne. Kiedy powstawało radio, no to były inne możliwości, tak? Na przykład były periodyki, ale ludzie woleli słuchać radia. I młodzież też wtedy słuchała, tak? No bo żeby coś przeczytać, to trzeba, to zajmuje czas. Natomiast słuchać radia można coś robić w domu i słuchać radia. Teraz pojawiły się jeszcze inne możliwości. No, internet daje niesamowicie takie rozszerzone możliwości, bo to można w dowolnym czasie to odsłuchać. Z obrazem, to co cię interesuje wybrać akurat, a nie taki, jaki narzuca ci program radio. Dlatego też radio staje się tak, jak kiedyś te wcześniejsze metody przekazu informacji stały się przestarzałe. Myślę, że i radio też się staje takim. No ale chyba wszystkie radia, jak się rozmawia z innymi redaktorami różnych radii, mówią też o tym, ale podejmują jakieś sposoby działania, żeby te programy stawały się bardziej przystępne. Też Radio Ortodoksja ma też swoją stronę internetową. Można odsłuchać niektóre programy w innym czasie. Można też wybrać. To też jest pewna propozycja wspierająca słuchaczy Radia Ortodoksja i zachęcająca do słuchania.
1: Z perspektywy czasu, Władyko, radio spełniło swoją funkcję przez te 25 lat. Czy te założenia, które mieliście na początku, zostały zrealizowane? Jak Władyka to ocenia?
2: Zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Ale myślę, że w jakimś zakresie radio spełniło nasze plany i nasze zamierzenia. I wpisało się już w historię naszej diecezji i jest bardzo ważnym medium.
1: A na kolejne 25 lat czego Władyka by życzył naszym słuchaczom i tej rozgłośni radiowej?
2: Życzę przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, dużo dobrego zdrowia, no i przyjemnego słuchania Radia Ortodoksja.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Władyko, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękujemy również za wsparcie naszej rozgłośni radiowej.

0: Ortodoksja.
1: A to była rozmowa z jego ekscelencją, najprzewielebniejszym Jakubem, arcybiskupem białostockim i gdańskim, dotycząca 25-lecia Radia Ortodoksja.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego jesiennego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od godziny 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.